0: tshisa fika sombela senisha fika bahlale bayinda ngokubanika maphinda yayiva ukudlala kwela liga kumesi yaziwa
1: hey ethi kumesi
0: la liga la liga
1: let's go
0: hey kumisha gisha gisha gisha